Yeah. Lo deb chi. Nie kalo wa amla pepki shur chubi. Jan tirin kale khayo ji. Nie suki ba chwa.